kiszyna smrucąca, jest 7 punt z duma. Wsak dan u tydnu je na moja lubica. Kiszyna smrucąca, nie jem kolno ci. Sedniła nas ljubezen, nas